wiecie, lubim wiatr kufciera, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc nawzdy niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanichać. Nieco pekne, a nie zapomnianie, aby się ich zapamiętał.